ungezwa muhle mntwana womuntu. Ngiqiniswe nevele ngizokushada. Sengizothumela ilobolo. Abomalume.